nam nasze winy, jako im odpuszczamy. Naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz,

jest w niebie. Ojcze nasz, święcie się imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jak w niebie. Ojcze nasz, tak na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego. Ojcze nasz, poprzedniego. Ojcze nasz, daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako im odpuszczamy. Ojcze nasz, naszym winowajcom. Ojcze nasz, nie łudź nas na pokuszenie. Ojcze nasz, ale nas baw. Ojcze nasz, złego. Ojcze nasz, amen.

0: Zachowaj sługę swego, który w tobie Boże mój, swego, pokładał nadzieję,
1: który w tobie Boże mój,
0: który w tobie Boże mój,
1: który w tobie
0: pokładał nadzieję,
1: pokładał nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Przeciw zakusom nieprzyjaciela.
0: Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie, Ojcze nasz.

odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz,

0: Ojcze nasz, święcić imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje.
1: Ojcze nasz,
0: bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jak w niebie,
1: Ojcze nasz,
0: tak na ziemi.
1: Ojcze nasz,
0: chleba naszego,
1: Ojcze nasz,
0: poprzedniego.
1: Ojcze nasz,
0: daj nam dzisiaj.
1: Ojcze nasz,
0: odpuść nam nasze winy.
1: Ojcze nasz,
0: jako im odpuszczamy.
1: Ojcze nasz,
0: naszym winowajcom.
1: Ojcze nasz,
0: i nie uć nas na pokuszenie.
1: Ojcze nasz,
0: ale nas

0: Zachowaj sługę swego, który w Tobie Boże mój, pokładam nadzieję,
1: który w Tobie Boże mój,
0: który w Tobie Boże mój,
1: który w Tobie
0: pokładam nadzieję,
1: pokładam nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Amen. Nieprzyjaciela.